0: Mega drużba i mega atmosfera. To je aktualowa mega fiszta.
1: And the Oscar goes to
2: Nina Donnelly.